Wstawaj, już bóle dam. Jeszcze wczoraj sam ci ukradł pętli różową.